Dwie chwiliny zastające do 6 godziny u Polszczy i siema u Białorusi. Na chwalach 98 godzin u Białostoku i u Chorodni, 99,2 u Bieraści i na sajcie racja.com wysłuchajcie Białoruska Radio Racja. Zastające niepełne ja już o dwie chwiliny do 6 godziny, a heta dobry czas na to, jak pohartać kartki racyjnego kalendara. I tak, 3 lipienia 1655 roku moskowskie wojska zachapiła i spustoszyła Mińsk. U 1660 roku wojski Rzeczypospolitej na czele z Pawłem Sapiehem wyzwalili od rosyjcał Horat Mińsk i terytorium Daraki Bieraziny. U 1896 roku na Białostoczynie u wiosce Pasynki Kalabielska narodził się Jarosław Kastycewicz, piedagog, gromadzko-cerkowny dziejacz, stwaralnik białoruskiej oświety na Bielszczynie u paślawajenny pieryjat. U 1944 chodzi u Mińsk, pośla ciężkich bajów i rujnowania horadu uwajszli sowieckie wojski. A u 1987 chodzi u Mińsku pamierla Jełda Kijałoś, białoruska poetka.

0: Pačinajem druhú hodinu ranice z raciaju, piatnicu 3. lipenia, razem z vami Andrej Štepaniuk. Na hodinnikach u Polšči už o 7 hodin i 5 chvilin, u Bielorusi zrozumiela na hodinu pazniej. U tej hodinie, oprócz materiałów podrychtowanych naszymi korespondentami, zapraszam was na afiszu i palit-hit z Witalom Cygankowym. Buďcie razem z nami i nie opuszczajcie chwalę Bieloruska Radio Racja.
1: Ranice z racji.

0: Kwiata lipienia utykoci nie umierza festiwalu przyrody i kultury zielono mi, a budzieca białoruska programa podrychtowana ja przy udziele Centra Białoruskiej Kultury u Białostoku. Powodle dyrektora centra i suorganizatora programa Anatola Wapa, głównej podziejej dnia stanie pokaz spektakla Bieżący 1915 warszawskiego Bajteatru.
1: No na co warto zawitać? Warto zawitać, kto nie gledził, to zawitać na spektakl Bieżący, jaki zrobili aktory z Bajteatra na podstawie kniżki Anety Prymaki Onisk, a to nawet gledział, to ja думаю, warta drugi i trzeci raz ten spektakl pogledzieć. On wielmi dobra zrobiony, wielmi ciekawa. Думаю, że on pokazuje same ważne, co było u kniżcy Anety, ale tak samo, co było u bieżeństwie, tak? Że ludzi, nasi ludzie tu z Białostoczyny, Białorusy, co przeżyli u bieżeństwa. Trochę ta na pewno warta. No a tam больше jeszcze białoruskich składników, tak? Jeszcze to powiedz, bo będzie i Aneta Prymaka Onisz. No to jak reakuję, думаю, nie ma co tutaj mówić, bo już że każdy wie, że Piśmińska napisała dwie wielmi dobre książki pro nas, Białorusów. Będzie Natalka Suszczyńska, która niedawno wydała wielmi dobrą książkę, a my musimy pomyśleć, że to wnuczka Mikoły Hajduka. Będzie tak samo Swadenniczos, jakich twórczość, no to wprost nawiązuje do naszej białoruskiej, białostockiej kultury. Tak, że warto tam pojechać i poudzielniczać w tym wielmi ciekawym festiwalu.
2: Może powiedzieć, że przedkledzie spektakl Bieżący, to chyba czysta białoruska podzieja. Zaraz mamy polski festiwal podlaski, to chciałam zapytać, jak tu składuje się współpraca, wzajemnoproniknięcie białoruskich, polskich kultur i na pewno, że przyjdzie na spektakl i polski gledacz.
1: No tak, ja думаю, że это как раз фестиваль такий приклад, який дає шанс, щоб білоруська і польська культура существовали разом, разом доповняли одну другую культуру, як це було намного раніше, що у 19-му чи на початку 20-го століття, де не було стільки ж націоналізму, де люди жили, хоча були і різні національності, різні культури, різні віровізнання, так? Nie izolowali się od siebie, tylko razem stworzyli tu kulturę na Białostocznie. I to, ja думаю, że to ta wielka cenność, że wracają się do tych wartości, jakie my powinny szanować i zachowywać. To tu przykład tak samo Teatr Baj, bo tam jeszcze na niekilku mowach, tak, jest na polskiej, na białoruskiej, jest na białoruskich gaworków z Białostoczny, na rosyjskiej, jidysz. Ja думаю, że to wielmi dobra, że to organizatory festiwalu wiernuli się do tego spektaklu. I on już był u Tykoci na uproszczonym chodzie premiera. I w tym kontekście, jak pokazać, jak można supolna razem żyć, supolna stwarać nowy jakaś, to jest wielmi dobra inicjatywa.
0: Festiwal Zielono mi projdzie 4 i 5 lipienia i objednaje podziei przyświeczonej przyrodzie i kultury Podlasza. Organizatory podkreśliwają, że to siemiera przyjemstwy odkryty ja dla udzielnikał i uwachod na ich wolny. A z Anatolem Wapą rozmawiała Wolga Siemaszka.

9 chwilin zostaje do 9 godziny u Polski i 10 u Białorusi. Przed nami jeszcze ahlat tydniowika Białorusa u Polszczyniwa, ale raniej anonsuję wam nowy wypusk na winał, u jakich paczujecie, że to w wyniku czarchowej rosyjskiej ataki po Ukrainie zaginuli mirne żyhary, sierot jakich joś tak sama dzicia. Wysoka postawione czynowniki u Rosji i u Białorusi parozna mu wyznaczając incydent z autobusem ubranskiej w oblaści, a Litwa chocza odmianić konstytucyjną zabaroną na jadierną zbroję.

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Мам з тобой до погадання. Тым разам аднак паразмаўляем. Направда. А не так, jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami, ale ja cię biłem dla twego dobra, żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie, o twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na

Matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek twojego stylu, El Voga. A ty się spotykasz z tą, bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi, ogólnie jakaś taka.

0: Czerwiec. Nadleśnictwo Supras. Zapraszam na literaturną prachulkę. Zbor o 11 godzinie kalia bramy Dendraria z boku Zacharody Zubrow u Kopnej Hary. Uche, teraz leśniki rozpowiadać pra drewy o tworach u Ladislava Braniewskaga. Startuje 6. festiwal pomiesz wierszem, jaki projdzie u Supresli. A 20 godzinie na scenie Teatru Wierszalin pocznie spektakl Akwiarowanie Wilje Fortisa. Teatralna postanowka średniowiecznego apokryficznego opowiadu pra świętego Wilje Fortisa.
1: Białystok i Podlęże.

mgła, ciągle mgła. Zadyma, gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że

Czyny jego czyn. Czuję kino czyn. Czuję kino czyn. Czuję kino czyn. Czuję kino czyn. Czuję kino czyn. Czuję kino czyn. Czuję kino czyn.